Strażniki Stali, sugeruję pani, że jesteście pająkami. Oczywiście, pająkami kątnikami. Ale jak my teraz mamy dalej procedować ten proces, skoro chce nam pani powiedzieć, że jesteście pająki? Ale proszę sądu, ja to mogę przecież zaraz udowodnić. Alright guys, so we need more vocal here, Francesco. More main vocal. Yes, 1, 1, 2. More bass. Yes. Yes. Alright guys, so now we need to prove to the court that we are the spiders. And what I will do for that, I will sing a fucking song about the spiders. And who are the spiders? We are the spiders. You know why? Because we are spreading to the world the spider's web. And this song is about

Hey, you came here for the date or what? You are a date? You are a date? Okay. It's okay? Alright. So, can you please go there? Like here? Like here? Can you please go there? With me? I'm fucking insane! Yeah! Yes! Jesteśmy przeciw są tylko dzieci! Składamy sprzeciw! Dorośnijcie, duże dzieci! Dzieci robią dzieci! Aaaa!

0: zmiany. Cała klasa wreszcie.
1: Spiders from the squad. Festival di Radio Blackout 105 2:50. Siamo qui in diretta dal Manituana, Largo Vitale 113, a corrente numerosi e numerose.
0: Obok mnie ta piątka założy kiedyś razem zespół Squad Fight Jump.